Sława Jezusu Chrystu. Jest godzina 16. Witam więc Państwa bardzo serdecznie na falach Radia Ortodoksja. Przy mikrofonie Katarzyna Waśkowska. Miło mi, że po raz kolejny możemy spotkać się przy radiowym odbiorniku i wspólnie rozpocząć to popołudnie. Mam nadzieję, że są Państwo gotowi na kolejną audycję pełną ciekawych materiałów. Zachęcam, by wygodnie się rozgościć, bo już za chwilę zdradzimy, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszej audycji.

Znajdujemy się na falach Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Nadszedł czas, aby przedstawić szczegółowy plan naszego dzisiejszego programu. Już za chwilę kalendarium czytania z Pisma Świętego oraz słowo duchowego pouczenia do fragmentu Ewangelii. Następnie rozmowa z panem Sławomirem Jurczukiem, który zaprosi na koncert Na Aleksandra w Puchłach. Następnie kolejne zaproszenie, tym razem od ojca Jerzego Boreczki na poświęcenie krzyża na kopule cerkwi w dzielnicy Białostoczek. Punktualnie o godzinie 17 wiadomości, kolejno żywoty świętych oraz kolejny odcinek z cyklu audycji Wędrówki po Podlasiu. Około godziny 18 zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy podczas akafistu do Anioła Stróża, a tuż po akafiście na naszej antenie wysłuchają Państwo rozmowy z organizatorami oraz uczestnikami Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Punktualnie o godzinie 20 powtórka dzisiejszych wiadomości, a ostatnim materiałem z dzisiejszej ramówki będzie kolejny odcinek audycji profilaktycznej. Zwieńczeniem dzisiejszego programu będą tradycyjnie modlitwy wieczorne około godziny 20:40. Drodzy słuchacze, tak właśnie prezentuje się ramówka dzisiejszej audycji. Przed nami wiele ciekawych materiałów oraz najpiękniejsza muzyka cerkiewna. Zachęcamy do spędzenia tego wieczoru z nami do godziny 21:00.

biskupa Krety, świętego Warsisa, biskupa Edessy, świętego Eulogiusza, biskupa Edessy, świętego Protogena, wyznawcę oraz świętego Adriana Andrusowskiego.

Już dzisiaj o godzinie 18 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbędzie się spotkanie organizacyjne przed rozpoczęciem kursu nauki czytania w języku cerkiewno-słowiańskim. Szczegółowe godziny ustalone zostaną na pierwszym spotkaniu organizacyjnym. Zajęcia polegają na czytaniu i tłumaczeniu modlitw, fragmentów Ewangelii, tekstów liturgicznych, a prowadzi je protodiakon Wiaczesław Perek. Serdecznie zapraszamy.

0: Już teraz zapraszam do wspólnego wsłuchania się w czytania z Pisma Świętego. Na dzień dzisiejszy Cerkiew zaleca naszej uwadze fragment listu do Galatów, rozdział 2, wersety od 11 do 16 oraz fragment Ewangelii według Świętego Marka, rozdział 5, wersety od 24 do 34. Zapraszamy do wysłuchania czytań biblijnych na antenie Radia Ortodoksja.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, gdy Kefas przyszedł do Antiochii, przeciwstawiłem mu się twarzą w twarz, bo zasłużył na naganę. Zanim bowiem pojawili się niektórzy od Jakuba, siadał do stołu razem z poganami. Lecz gdy oni przybyli, zaniechał tego i odsunął się z lęku przed obrzezanymi. Wraz z nim wpadli w obłudę pozostali Żydzi, tak, że nawet Barnaba dał się wciągnąć w tę obłudę. Toteż, gdy zobaczyłem, że nie idą prostą drogą za prawdą Ewangelii, powiedziałem Piotrowi przy wszystkich: jeżeli ty, będąc Żydem, żyjesz na sposób pogański, a nie żydowski, to dlaczego przymuszasz pogan, by żyli na sposób żydowski? My z urodzenia jesteśmy Żydami, a nie grzesznikami z pogan. Wiedząc jednak, że człowiek nie jest usprawiedliwiany z uczynków prawa, lecz tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i myśmy uwierzyli w Chrystusa Jezusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusowej, a nie z uczynków prawa. Ponieważ z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało.

W owym czasie towarzyszył Jezusowi wielki tłum, który na niego zewsząd napierał. A była tam pewna kobieta, która od 12 lat miała krwotoki i wiele się nacierpiała, lecząc się u różnych lekarzy i wydała na nich całe swoje mienie bez żadnego pożytku, wręcz ze szkodą dla zdrowia. Ona to, usłyszawszy o Jezusie, zbliżyła się do niego w tłumie i z tyłu dotknęła jego szaty. Myślała sobie bowiem, jeśli tylko zdołam dotknąć jego szat, wyzdrowieje. I natychmiast ustała przyczyna jej krwawienia, odczuła, że została uzdrowiona. W tej samej chwili poczuł Jezus, że wyszła z niego moc. Odwrócił się do tłumu, pytając, kto dotknął moich szat? Tłumaczyli mu uczniowie jego, widzisz, jak tłum cię popycha i pytasz, kto mnie dotknął? Ale on rozglądał się wokół, szukając tej, która to uczyniła. Kobieta strwożona i drżąca, wiedząc, co się z nią stało, podeszła, padła przed nim i wyznała całą prawdę. Jezus zaś rzekł do niej, córko, twoja wiara cię uratowała, idź w pokoju i bądź wolna od twego cierpienia.

0: to dzisiejsze fragmenty z Pisma Świętego, a już teraz ze słowem duchowego pouczenia zwróci się do nas ojciec Mateusz Kiczko, wikariusz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.
1: Dzisiejszy fragment Ewangelii, drodzy bracia i siostry, to historia kobiety, która od 12 lat cierpiała na krwotok. Historia tego uzdrowienia różni się nieco od innych przypadków uzdrowienia, które znamy z Ewangelii. Chora kobieta nie przychodzi bowiem do Chrystusa z prośbą o uzdrowienie. Nikt też w jej imieniu tego nie robi, ale ona sama, z własnej woli i z własnej inicjatywy, nie pytając nikogo o zgodę, łapie tylko Jezusa za fragment jego szaty i w ten sposób zostaje uleczona. I kiedy Chrystus poczuł, że miał miejsce cud, wyszła z niego moc, to ta kobieta mówi mu, co zrobiła, i Zbawiciel kwituje to tylko słowami: córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości. I zwróćmy uwagę, drodzy bracia i siostry, na szatę Jezusa Chrystusa, dzięki której ta kobieta uzdrowiała. Zgodnie z żydowskim prawem musiała ona spełniać określone warunki. Miała od 2 do 3 metrów długości, a rodzaj materiału oraz ilość zdobień był zależny od zamożności właściciela. Zgodnie z nakazem starotestamentowym w Księdze Powtórzonego Prawa, każda taka szata na 4 rogach musiała mieć frędzle, które przypominały o Bożych przykazaniach i cudach, których Bóg dokonał, by wyprowadzić swój lud z niewoli egipskiej. I właśnie ta szata stała się początkiem cudu opisanego w dzisiejszej Ewangelii. Choroba, na którą cierpiała kobieta z dzisiejszej Ewangelii, sprawiała, że była ona osamotniona w swoich cierpieniach. Krwawienie w Starym Testamencie oznaczało dla kobiety całkowite wykluczenie ze społeczności. Zgodnie z ówczesnym prawem nie mogła ona udawać się do miejsc publicznych, nie mogła składać ofiar, ani zajmować miejsca wśród pozostałych domowników. Widzimy zatem, że sytuacja tej uzdrowionej kobiety, która cierpiała od 12 lat, była bardzo trudna. Ta anonimowa kobieta, o której mowa w dzisiejszej Ewangelii, przeszła już wiele prób leczenia i wiele przecierpiała od różnych lekarzy, jak pisze ewangelista Marek, ale nic nie było w stanie jej pomóc. Podjęła więc próbę dotarcia do Zbawiciela, o którym gdzieś usłyszała. I chociaż oficjalnie nie mogła prosić go o uzdrowienie, to zdecydowała się to zrobić po cichu. A my zwróćmy uwagę na jej wiarę, drodzy bracia i siostry. Jak wielką wiarę musiała posiadać. Nie prosi Zbawiciela, nie błaga Go o pomoc, ale z głęboką nadzieją dotyka Jego szaty, wierząc, że już to da jej uzdrowienie. Któż z nas dziś mógłby poszczycić się taką bezgraniczną wiarą? Święty Grzegorz Wielki w nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii wskazuje również na bezgraniczną chęć kobiety, aby zbliżyć się do Zbawiciela. Święty Grzegorz mówi tak: wielu zatem tłoczy się wokół Pana, lecz tylko jedna Go dotyka, ponieważ wszyscy ludzie cieleśni, którzy gromadzą się dookoła Niego w cerkwi, dalecy są od Niego. Dotykają Go jedynie ci, którzy łączą się z Nim w prawdziwej pokorze. Reszta zewsząd napiera, ale nie dotyka, bo jest natrętna w swojej obecności, lecz nieobecna z powodu sposobu życia, mówi święty Grzegorz Wielki. I drugi ważny moment z dzisiejszej Ewangelii, drodzy bracia i siostry, to postawa samego Jezusa wobec tej kobiety wykluczonej przez wszystkich. Widać, że Jezus traktuje ją z należytym szacunkiem. Mimo ówcześnie panujących obyczajów, zgodnie z którymi nie powinna nawet wychodzić na ulicę, Chrystus nie złości się, ale wręcz przeciwnie, cieszy się, że dopuściła się tego czynu. Zbawiciel swoim postępowaniem wychodzi jakby naprzeciw jej oczekiwaniom, tolerując śmiałość czy gesty wyrażone wobec Niego, a które dla Jego uczniów wydawały się czymś przesadnym i nienaturalnym. Dla Jezusa nie jest anonimową kobietą z tłumu, ale staje się córką, która za sprawą swojej wiary została uzdrowiona. Zbawiciel tym samym po raz kolejny pokazuje swoją ojcowską miłość i troskę o każdego potrzebującego człowieka. Tym bardziej, że chodzi tutaj nie tylko o samo uzdrowienie kobiety. W Ewangelii Chrystus mówi: wiara twoja cię ocaliła. Nie tylko uzdrowiła, ale również ocaliła. To ocalenie, drodzy bracia i siostry, z pewnością dotyczy społecznego wykluczenia, na które była skazana ta kobieta. Bo choroba, owszem, wiąże się z cierpieniem, ale jeżeli są obok nas osoby, które wspierają nas, które pomagają nam, to wtedy rodzi się nadzieja, a cierpienie schodzi na drugi plan. A kobieta, o której mowa w dzisiejszej Ewangelii, nie miała ani bliskich, nie mogła też liczyć na wsparcie kogokolwiek, bo była traktowana jako nieczysta, była wykluczona wobec wszystkich. Od teraz na nowo może żyć we wspólnocie, jest zdolna do relacji ze swoimi bliskimi. Nie czuje się już samotna i odrzucona, a może razem ze wszystkimi cieszyć się życiem. I my, drodzy bracia i siostry, patrząc na dzisiejszy fragment Ewangelii, nie traktujmy tej przypowieści o chorej na krwotok kobiecie jako relacji z jakiegoś magicznego wydarzenia. Szata Chrystusa nie była magicznym amuletem, który działał na wszystko. To tylko silna wiara kobiety i miłość ze strony Boga sprawiły, że została ona uzdrowiona. Wydaje się, że to tak niewiele, tylko wiara. Spróbujmy więc i my tak niewiele dać z siebie, a wtedy może i nasza wiara stanie się źródłem naszego ocalenia i życia w Królestwie Bożym. Amen.
2: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.

Za nami słowo duchowego pouczenia, które wygłosił ojciec Mateusz Kiczko, wikariusz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. A już za chwilę na naszej antenie rozmowa z panem Sławomirem Jurczukiem dotycząca tegorocznego koncertu na Aleksandra w Puchłach.

0: Już 13 września o godzinie 18 w cerkwi pod wezwaniem Opieki Matki Bożej w Puchłach odbędzie się 6. edycja koncertu na Aleksandra. To wyjątkowe wydarzenie, które od kilku lat wpisuje się w kalendarz kulturalny regionu. O historii koncertu, jego idei oraz tegorocznej edycji porozmawiamy z panem Sławomirem Jurczukiem, współorganizatorem koncertu i dyrygentem Dojlickiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Cerkiewnej. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.
1: Gość Radia Ortodoksja.
2: W studiu Radia Ortodoksja gościmy dziś pana Sławomira Jurczuka, współorganizatora koncertu na Aleksandra w Puchłach, poświęconego pamięci rodziny Dykałowiczów, a także dyrygenta chóru Dojlickiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Cerkiewnej. Porozmawiamy o historii tego wyjątkowego wydarzenia, o rodzinie Dykałowiczów, ale przede wszystkim o muzyce cerkiewnej, i o tym, dlaczego właśnie Puchły stały się miejscem tego niezwykłego spotkania. Sława Jezusu Chrystu!
3: Sława wieki!
2: Koncert na Aleksandra w Puchłach odbywa się już po raz kolejny. Skąd wziął się pomysł na organizację tego wydarzenia?
3: Pomysłodawcą tego koncertu była nasza mentorka, trenerka, nauczycielka, pani docent doktor habilitowana Marta Wróblewska, ponieważ koncert jest poświęcony pamięci rodziny Dykałowiczów. I z tej to rodziny właśnie pochodzi Marta Wróblewska, ona jest z domu Dykałowicz. I pierwszy koncert odbył się w 110. rocznicę osiedlenia się rodziny Dykałowiczów w Puchłach. To była bardzo majętna rodzina, która tam osiedlając się zakupiła ponad 170 hektarów ziemi, zatrudniała okolicznych rolników u siebie w gospodarstwie, wielokrotnie remontowała i odbudowywała po pożogach wojennych miejscową cerkiew. Część ziemi swojej przeznaczyła też na cmentarz parafialny i w związku z tym właśnie w głowie pani Marty zrodził się taki pomysł, żeby uczcić tą 110. rocznicę ich tam osiedlenia się i zaproponowała, żebyśmy zorganizowali koncert właśnie ich pamięci. Ja odpowiedziałem, że okej, nie ma sprawy, natomiast spróbuję zapytać moją sołtysową, sołtys wsi Ciłuszki, panią Grażynę Charytoniuk, jak w pamięci ludzi miejscowych zapisała się ta rodzina. Kiedy zaszedłem do pani sołtys, ona powiedziała mi, że słuchaj, ja jestem za młoda, ale zaprowadzę cię do najstarszych mieszkańców naszej wsi i oni ci powiedzą. Kiedy zaprowadziła mnie do dwóch pań, które tam miały po 90 parę lat, i jak zapytałem o Dykałowiczów, to te panie ze łzami w oczach opowiadały, że jakby dzisiaj ci Dykałowicze żyli, to oni by ich całowali po ręcach, dlatego że Dykałowicze raz, że dawali pracę miejscowym ludziom, a dwa, że nawet jak ktoś nie miał na wiosnę zboża własnego, to dostawał 3 worki zboża od Aleksandra Dykałowicza, żeby mógł swoje pole zasiać. I to mnie już wystarczyło. Natychmiast zadzwoniłem do pani Marty i mówię: Marto, słuchaj, śpiewamy koncert ku czci Dykałowiczów. To są ludzie godni, którzy doskonale zapisali się w pamięci miejscowej ludności. Jak najbardziej chcemy uczcić ich pamięć.
2: To bardzo ciekawa historia. Wydarzenie ma więc nie tylko wymiar muzyczny, ale także ważny wymiar pamięci i historii. Z czasem koncert ten zaczął powracać do Puchu i stał się swoistą tradycją. Co sprawiło, że zdecydowali się państwo kontynuować tę tradycję?
3: Zainteresowanie, olbrzymie zainteresowanie tym koncertem właśnie sprawiło to, że chcieliśmy to kontynuować. Na początku mieliśmy zamysł taki, że pojedynczy koncert zrobimy i na tym zakończymy. Natomiast zainteresowanie przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. W internecie oglądało nas kilka tysięcy osób. Na miejscu w cerkwi ponad 300. Cerkiew była wypełniona po brzegi. Także jak najbardziej pomyśleliśmy o tym, żeby w następnym roku kontynuować jakby następne koncerty. Tym bardziej, że ludzie się dopominali i dopytywali, czy będą następne koncerty, następne edycje tego koncertu.
2: Prosimy o szczegóły co do tegorocznej edycji. Kiedy się odbędzie i kogo będzie można zobaczyć w Puchławskiej Świątyni?
3: W tym roku koncert organizujemy w dniu 13 września o godzinie 18, to jest niedziela. I wystąpią w tym roku takie zespoły jak Żeński Chór Prawosławnego Ordynariatu Wojskowego pod dyrekcją pani Joanny Jurczuk. Następnie chór parafii świętego Jerzego w Białymstoku pod dyrekcją pani Anny Cyrkun. Zespół Paleologos, którym kieruje pan Marcin Abijski, doktor muzyki bizantyjskiej, i zresztą w takim charakterze ten zespół wystąpi, prezentując nam muzykę bizantyjską. No i nasz chór Dojlickiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki, którym będę dyrygował ja, Sławomir Jurczuk, oraz pani Marta Wróblewska.
2: Nie sposób mówić o tym koncercie, nie wspominając o miejscu, w którym się odbywa. Puchły i tutejsza świątynia mają przecież swój własny wyjątkowy klimat i znaczenie. Znajduje się tutaj także cudotwórcza ikona Matki Bożej. Jaką rolę odgrywa ono w tym wydarzeniu i dlaczego właśnie w Puchłach odbywa się koncert?
3: Koncert odbywa się w sanktuarium w Puchłach, dlatego że życie rodziny Dykałowiczów było właśnie związane z tą parafią. I właśnie tak jak wcześniej już wspominałem, doskonale ta rodzina zapisała się w pamięci miejscowej ludności. Niektórzy nawet do dzisiaj pamiętają o tej rodzinie i stąd właśnie to miejsce, które jest jak najbardziej związane właśnie z rodziną Dykałowiczów.
2: I zbliżając się do końca naszego dzisiejszego spotkania, jak zachęciłby pan naszych słuchaczy, aby 13 września przyjechali właśnie do Puchu i wspólnie przeżyli to muzyczne spotkanie?
3: Otóż staramy się utrzymywać wysoki poziom tych koncertów. Dość powiedzieć, że w ubiegłym roku na koncercie naszym wystąpił zespół Katapetazma pod dyrekcją pana Łukasza Hajduczeni, chór parafii Antoniuk Angelos pod dyrekcją Ireneusza Ławreszuka. W poprzednich latach występowały też najlepsze chóry z Bielska Podlaskiego. No i w tym roku mamy wcale nie gorsze zespoły. Myślę, że dorównają poziomem swoim wykonawczym zespołem, który brały udział w latach poprzednich. Także nie tylko jakby uczczenie pamięci rodziny Dekołowiczów, ale również myślę, że będzie to uczta duchowa i kulturalna dla wszystkich słuchaczy, którzy nas będą oglądali i na miejscu, i w internecie, ponieważ będzie transmisja na portalu cerkiew.pl.
2: Przypomnijmy raz jeszcze naszym słuchaczom, że już 13 września o godzinie 18 w cerkwi pod wezwaniem opieki Matki Bożej w Puchłach odbędzie się koncert na Aleksandra poświęcony pamięci rodziny Dykałowiczów. Będzie również możliwość słuchania za pośrednictwem internetu na stronie cerkiew.pl. A ja serdecznie dziękuję za rozmowę i poświęcony czas. Moim i Państwa gościem był dziś pan Sławomir Jurczuk, współorganizator koncertu, a także dyrygent chóru Dojlickiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Cerkiewnej. Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
1: Radio Ortodoksja.

Przed chwilą wysłuchali Państwo rozmowy z panem Sławomirem Jurczukiem, współorganizatorem koncertu Na Aleksandra i dyrygentem Dojlickiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Cerkiewnej. Przypominamy, że tegoroczna 6. edycja koncertu odbędzie się już 13 września o godzinie 18 w cerkwi pod wezwaniem Opieki Matki Bożej w Puchłach. A już za chwilę ojciec Jerzy Boreczko opowie o planowanym poświęceniu krzyża na kopule cerkwi w białostockiej dzielnicy Białostoczek.

0: Już teraz na antenie Radia Ortodoksja ojciec Jerzy Boreczko, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Ducha, zaprosi na poświęcenie krzyża na kopule cerkwi w białostockiej dzielnicy Białostoczek.
1: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
2: Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, 8 września 2024 roku w Białymstoku, w dzielnicy Białostoczek przy ulicy Radzymińskiej, wmurowany został kamień węgielny pod budowę nowej cerkwi świętego męczennika Atanazego Brzeskiego. Minęło 2 lata. Na przestrzeni tego okresu wzniesione zostały mury świątyni. Posadowiono 4 kopuły z krzyżami. Na jednej z nich, największej, brak jest krzyża. Jego poświęcenie i ustawienie wraz z 5. kopulą nastąpi uroczyście 13 września, godzina 16:30, niedziela. Tego aktu dokona Jego Ekscelencja Jakub, arcybiskup białostocki i gdański, w asyście Jego Ekscelencji Andrzeja biskupa Supraskiego i licznie przybyłego duchowieństwa. Dla cerkwi i wiernych będzie to moment historyczny. Bądźmy w tym czasie przy tym krzyżu. Stańmy przy nim, tak jak niegdyś przy krzyżu stała Matka Boża, calując przebite gwoździami stopy swego Syna. Swój wzrok i serce w czasie uroczystości wznieśmy ku górze, ku Bogu, tak jak ku górze wznoszony będzie krzyż, aby ustawić go na kopule i zwieńczyć budowę cerkiew. Krzyż, święty symbol, niech stanie także i w duszy każdego z nas i będzie drogowskazem dalszego życia. Na tę niecodzienną uroczystość zapraszam dzieci, młodzież, duchowieństwo i was, bracia i siostry. 13 września, godzina 16:30, niedziela. Ojciec Jerzy Boreczko, proboszcz parafii prawosławnej Świętego Ducha w Białymstoku.
1: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.

Przed chwilą usłyszeli Państwo zaproszenie ojca Jerzego Boreczki na zbliżające się poświęcenie krzyża na kopule cerkwi w białostockiej dzielnicy Białostoczek. Tymczasem zbliżamy się do godziny 17, a to oznacza, że już za chwilę na naszej antenie serwis informacyjny. Zapraszamy do pozostania z nami.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś poniedziałek 7 września i 25 sierpnia zgodnie z kalendarzem juliańskim. W sposób szczególny Matka Cerkiew wspomina dziś świętego Tytusa, biskupa Krety, świętego Warsisa, biskupa Edessy, świętego Eulogiusza, biskupa Edessy, świętego Protogena, wyznawcę oraz świętego Adriana Andrusowskiego. Przed mikrofonem Katarzyna Waśkowska. Serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszych wiadomościach powiemy o święcie parafialnym w Sokółce, o spotkaniu w Centrum Kultury Prawosławnej oraz o wieczorze chórów parafialnych. Proboszcz parafii w Sokółce, ojciec Mitrat Włodzimierz Misiejuk, serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy w dzień wspomnienia świętego Aleksandra Newskiego. Uroczystości patronalnego święta rozpoczną się w przededniu 11 września. O godzinie 18 sprawowane będzie nabożeństwo całonocnego czuwania oraz molebień z oświęceniem wody. W zbliżającą się sobotę, 12 września, o godzinie 9, celebrowana będzie boska liturgia. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów serdecznie zaprasza we wtorek 15 września o godzinie 18 do Centrum Kultury w Białymstoku na spotkanie z ojcem Witalisem Suszczenią na temat o prawosławiu w USA. Ojciec Witalis w roku 1990 ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie i został wyświęcony na kapłana, a następnie wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Obecnie niesie posługę duszpasterską w należącej do Patriarchatu Antiocheńskiego parafii świętego Filipa w stanie Pensylwania. Serdecznie zapraszamy na koncert Wieczór Chórów Parafialnych, który odbędzie się w sobotę 12 września o godzinie 16 w cerkwi apostoła i ewangelisty Jana Teologa w Nowoberezowie. Wystąpią chór parafii prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi, chór parafii świętego Mikołaja Cudotwórcy w Narewce, chór parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Orzeszkowie, chór parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, chór cerkwi świętego wielkomęczennika Dymitra Sołyńskiego w Parcewie oraz chór parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie. Wydarzenie Wieczór Wiejskich Chórów Parafialnych odbywa się z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Wydarzenie będzie transmitowane na stronie cerkiew.pl oraz na fanpage cerkiew.pl na Facebooku.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej stacji radiowej w Polsce. Minęła już godzina 17, a tym samym za nami pierwsza godzina naszej dzisiejszej audycji. Przy mikrofonie Katarzyna Waśkowska. Pora na krótkie przypomnienie, co jeszcze przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiejszy wieczór. Już za moment wysłuchamy żywotów świętych, których szczególnie wspomina dziś Cerkiew Prawosławna. Następnie kolejny odcinek z cyklu audycji Wędrówki po Podlasiu, a około godziny 18 na naszej antenie usłyszymy akafist do Anioła Stróża. Po akafiście zaprosimy Państwa do wysłuchania rozmowy z organizatorami oraz uczestnikami Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Punktualnie o godzinie 20 powtórka dzisiejszych wiadomości, a tuż po niej kolejny odcinek audycji profilaktycznej. Dzisiejszy program zakończymy modlitwami wieczornymi około godziny 20:40.

Mamy dziś poniedziałek 7 września według nowego stylu, a 25 sierpnia zgodnie z kalendarzem juliańskim. A już teraz zapraszamy Państwa do wysłuchania materiału poświęconego przeniesieniu relikwii świętego apostoła Bartłomieja. W dalszej części programu do godziny 18 usłyszymy również żywot świętego apostoła Tytusa oraz żywot świętego Jana z Karpatos. Zapraszamy do wysłuchania.

wspomnienie przeniesienia relikwii świętego apostoła Bartłomieja. Święty apostoł Bartłomiej świadczył o imieniu Chrystusa w różnych krańcach świata i został ukrzyżowany w Armenii 11 czerwca. Wierni tego kraju złożyli jego ciało w ołowianej trumnie i ukryli w Uranopolis. Ponieważ przy relikwiach świętego nieustannie dokonywały się uzdrowienia, tłumy wiernych przychodziły otrzymać złagodzenie cielesnych i duchowych chorób. Widząc to, poganie wpadli w złość i wykorzystali pierwszą okazję, żeby wykraść trumnę z drogocennymi relikwiami. Wrzucili ją do morza wraz z relikwiami czterech innych męczenników – Papiana, Lucjana, Grzegorza i Akacjusza. Jednak trumna w cudowny sposób nie zatonęła i liczne miejsca otrzymały błogosławieństwo świętego przez obecność jego ciała. Trumna przepłynęła przez Morze Czarne i Hellespont, przepłynęła przez Morze Egejskie i Adriatyk, aż w końcu została wyrzucona na brzegu wyspy Lipari. Ciała czterech innych męczenników, które towarzyszyły świętemu Bartłomiejowi w żegludze, przybyły do różnych brzegów, zgodnie z wolą Bożą. Papiana do Amilii na Sycylii, Lucjana do Messyny, Grzegorza do Kalimeny w Kalabrii i Akacjusza do Askalosu. Święty Bartłomiej ukazał się we śnie Agatonowi, biskupowi Lipari, który natychmiast wstał i udał się nad brzeg, gdzie znalazł ołowianą trumnę i ze wzruszeniem zawołał: O Lipari, skąd do ciebie przyszedł taki skarb i taka chwała? Tańcz z radości, wesel się, otrzymawszy takie dobro i wygłoś powitanie apostołowi Pana. Mieszkańcy wyspy zapytali wtedy, żeby dowiedzieć się, komu przypadnie cześć złożenia świętych relikwii na swoim polu w celu zbudowania cerkwi. Jednak wszelkie ich wysiłki pozostawały nadaremne. Trumna dosłownie była wkopana w ziemię na brzegu. Gdy biskup Agaton miał nowe objawienie, kazał odwieźć trumnę za pomocą pary wołów na miejsce wskazane przez wolę Bożą. W tym momencie wysepka, która znajdowała się w pobliżu Lipari, przemieściła się prawie 1,5 kilometra pod działaniem mocy Bożej. Agaton kazał zbudować tam cerkiew ku czci świętego Bartłomieja, w której zaczęły mnożyć się cuda. Za panowania cesarza ikonoklasty Teofila wyspa została opanowana przez Arabów i mieszkańcy ją opuścili. Dowiedziawszy się o tym, konsul miasta poprosił chrześcijan, żeby przenieśli święte relikwie, na spotkanie których udał się z biskupem. Kazał złożyć świętość w cerkwi, gdzie wielu wiernych mogło otrzymać łaskę płynącą z relikwii apostoła.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Gdy chcemy coś uzyskać od Boga, powinniśmy wpierw czymś podobnym obdarzyć bliźniego.

Wspomnienie świętego apostoła Tytusa, jednego z 70, biskupa Gortyny. Tytus, początkowo poganin, został nawrócony na chrześcijaństwo przez świętego apostoła Pawła, który nazwał go prawdziwym synem we wspólnej wierze. Po kilku latach, około 49 roku, gdy spotkali się znowu w Antiochii, Paweł wziął jego i Barnabę ze sobą do Jerozolimy, żeby złożyć przed apostołami sprawozdanie ze swojej działalności misyjnej wśród pogan. Będąc przekonani dowodami Pawła o wyzwoleniu się z przepisów prawa, członkowie tego pierwszego soboru nie domagali się obrzezania Tytusa. Od tego czasu towarzyszył on apostołowi w jego podróżach i stał się jednym z jego najbliższych współpracowników. Właśnie Tytusa posłał Paweł do Koryntu, żeby zawiózł pierwszy list i wyjaśnił, jak należy organizować zbiórkę ofiar dla braci w Jerozolimie. Po tym, jak Tytus opuścił miasto, żeby opowiedzieć Pawłowi o wynikach swojej podróży, poważne rozdźwięki podzieliły chrześcijan Koryntu. Paweł, który znajdował się w Efezie, wręczył wtedy Tytusowi list napisany w wielkiej rozterce i ucisku serca, żeby zapobiec rozłamowi. Święty Tytus jako wysłannik władzy apostolskiej został przyjęty z bojaźnią i drżeniem. Po przywróceniu porządku i miłości znowu dołączył do nauczyciela w Macedonii, żeby z radością opowiedzieć o posłuszeństwie okazanym przez Koryntian. Paweł znowu wyprawił Tytusa do tego miasta wraz z dwoma towarzyszami, poruczywszy im przekazanie Koryntianom jego drugiego listu i przyjęcie owoców ich ofiarności. Tytus znajdował się ze świętym apostołem Pawłem w Rzymie podczas jego pierwszego uwięzienia i towarzyszył w czasie powrotnej drogi na wschód. Przypłynąwszy na Kretę, razem głosili dobrą nowinę w wielu miastach. Paweł, który powinien kontynuować żeglugę, zostawił Tytusa, żeby dokończył organizowanie nowego kościoła i w tym celu ustanowił w każdym mieście prezbitera. Tytus spotkał się z silnym sprzeciwem, zwłaszcza ze strony Żydów, i napisał o tym do Pawła. W swojej odpowiedzi Paweł pobudza Tytusa do nauczania wszystkiego, co pozostaje w zgodności ze zdrową nauką i w sobie samym okazywania przykładu prawidłowego zachowania. W nauczaniu okazuj prawość, powagę, mowę zdrową, wolną od zarzutu, aby przeciwnik ustąpił ze wstydem. A tym przeciwnikiem jest szerzyciel żydowskich baśni i nakazy odwracających się od prawdy. Aby nikt nie mógł powiedzieć czegoś złego o uczniach Chrystusa, będąc sam pełen zbrukania. List ten informował Tytusa, żeby był gotów dołączyć do Pawła w Nikopolis. Stąd około 65 roku Tytus został powołany z nowym zadaniem do Dalmacji. Tytus po męczeńskiej śmierci apostoła Pawła powrócił na Kretę, gdzie kierował kościołem mądrze i jak dobry pasterz aż do późnej starości. Święty apostoł Tytus spoczął w pokoju i jego ciało zostało złożone w głównej świątyni miasta Gortyna, gdzie była jego katedra. Tam był czczony przez wiele wieków jako patron kościoła Krety. Gdy wyspa została wyzwolona z niewoli arabskich najeźdźców, stolica została przeniesiona do Heraklionu i tam zbudowano nową katedrę ku czci świętego Tytusa. Katedra ta była głównym miejscem pielgrzymek na Krecie w całym czasie panowania Wenecjan. Wenecjanie, wypędzeni z wyspy przez Turków, zabrali ze sobą głowę apostoła Tytusa i złożyli w katedrze świętego Marka. Ta drogocenna relikwia została zwrócona Krecie 12 maja 1966 roku.
Według innej tradycji, apostoł Tytus był dalekim potomkiem króla Krety, Minosa, i od młodości okazywał żywe zainteresowanie pogańskimi naukami. Gdy miał 20 lat, usłyszał głos z nieba, który powiedział: Tytusie, musisz porzucić to miejsce i udać się do Jerozolimy, żeby znaleźć zbawienie duszy, gdyż pogańska mądrość nie może przynieść niczego pożytecznego. Lękając się jednak, żeby ten głos nie pochodził od biesów, aby wprowadzić go w diabelskie sprawki, dalej studiował pogańskie nauki. Po 10 latach miał nową wizję, podczas której otrzymał nakaz przeczytania żydowskich ksiąg. Tytus otworzył księgę Izajasza i zobaczył następujące słowa: Odnawiajcie się we mnie, wyspy. Izrael zostanie zbawiony przez Pana wiecznym zbawieniem. Prokonsul i rządca Krety, który był zarazem wujem Tytusa, słyszał, jak wysławiane są cuda czynione przez Jezusa w Jerozolimie i całej Palestynie. Wtedy postanowił, po naradzie ze starszyzną miasta, posłać do tego kraju swego krewnego, aby uzyskać pełniejszą informację. Po przybyciu do Jerozolimy, Tytus zobaczył Jezusa i cuda, których on dokonywał, i stał się świadkiem jego życiodajnych cierpień, zmartwychwstania i wniebowstąpienia. Był nawet według tradycji wśród uczniów, na których zstąpił Duch Święty w dniu Pięćdziesiątnicy. Apostołowie wyświęcili Tytusa na prezbitera i posłali z misją wraz z apostołem Pawłem. Razem przyszli oni do Antiochii, a następnie w okolice Seleucji i stąd udali się na Cypr. Z Salaminy wyprawili się do Pamfilii, Antiochii Pizdyjskiej i Ikonium, a następnie kontynuowali nauczanie w Listrze i Derbe, cierpiąc podczas tych misyjnych podróży prześladowania i złe traktowanie. Po przybyciu na Kretę zostali przyjęci przez rządcę wyspy, Rustylusa, który był kuzynem Tytusa. Rządca próbował przekonać ich, żeby nie nauczali przeciwko pogańskim bogom, ale bezskutecznie. Po pewnym czasie święty Paweł wskrzesił modlitwą zmarłego syna urzędnika. Od tego czasu Rustyllus okazywał misjonarzom szacunek i poważanie oraz wyraził zgodę na szerzenie na wyspie dobrej nowiny. Po 3 miesiącach Rustyllusa wezwano do Rzymu i mianowano konsulem. Wtedy Żydzi zaczęli szkodzić nowo powstałej wspólnocie chrześcijańskiej przez oszczercze mowy, nie mając jednak odwagi, aby wprost oskarżać apostołów, którzy pozostawali pod opieką wysoko postawionej osoby. Opuściwszy Kretę, żeby udać się do Efezu, gdzie nawróciło się dużo pogan, Paweł posłał Tytusa, Tymoteusza i Erasta do Koryntu. Tytus pomagał wielkiemu apostołowi aż do jego śmierci. Następnie brał udział w umacnianiu misyjnej działalności w Grecji i w Kolosach, po czym wyruszył do swojej ojczyzny, żeby kontynuować głoszenie Ewangelii. Tytus został przyjęty przez męczenników Krety z radością, ale wkrótce dowiedział się, że zachowują oni pogańskie zwyczaje. Wtedy apostoł przewrócił posąg Artemidy na ziemię, wypowiadając imię Jezusa Chrystusa. W obliczu takiego cudu ponad 5000 pogan zawołało: Wielki jest Bóg, którego głosi Tytus. I uwierzono w Chrystusa. Święty Tytus ustanowił siedzibę biskupa w Gortynie i wyświęcił 10 nowych biskupów dla głównych miast Krety. Głosił prawdziwą wiarę zarówno słowem, jak i cudami. Gdy apostoł skończył 94 lata, nadszedł jego czas śmierci. Mieszkanie biskupa nagle zapełnił wonny obłok i mnóstwo aniołów pojawiło się, żeby mu pomóc. Święty Tytus oddał duszę Bogu, mówiąc takie słowa: Panie, strzegłem wiary i umacniałem Twój lud w bojaźni Bożej.
przyjmij teraz mego ducha. Gdy jego ciało w białych szatach niesiono na miejsce pochówku, runęła pogańska świątynia. Później przy jego grobie zostało uzdrowionych wielu opętanych.

0: Już teraz zapraszamy Państwa na audycję Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Dzisiaj wybierzemy się do Ciechanowca, by poznać historię Pałacu Starzeńskich Herbu Lis. Zapraszamy do wspólnej podróży po Podlasiu.
1: Dziś jestem w Ciechanowcu, aby zobaczyć tam Pałac Starzeńskich Herbu Lis. Tym, kim w historii Białegostoku jest rodzina hetmana naszego wielkiego koronnego Jana Klemensa Branickiego Herbu Gryf, tym w dziejach Ciechanowca są hrabiowie Starzeńscy Herbu Lis. Oba te magnackie rody zbudowali w naszym Podlasiu najwspanialsze, do dziś naprawdę urzekająco piękne swoje pałace. Ponieważ białostocki wersal podlaski jest powszechnie znany i powszechnie lubiany, a znacznie mniejszy pałac w Ciechanowcu Nowodworach na odwrót jest powszechnie lubiany i powszechnie znany, to bardzo trudno naprawdę jakoś ze sobą porównywać. Zatem dziś jestem w ciechanowieckim, neorenesansowym pałacu zbudowanym w latach 1875-1880 według projektu znanego warszawskiego ówczesnego architekta Juliana Anklewicza. Był on zbudowany dla hrabiny Elżbiety Starzeńskiej i jej męża, hrabiego Konstantego Starzeńskiego. Wprawdzie ten oryginalny XIX-wieczny budynek splonął w 1941 roku, ale jego misterna odbudowa w latach 1966-1969 pozwala nam dziś cieszyć się jego naprawdę niepowtarzalnym pięknem. Pałac jest w części parterowy, a w większości piętrowy, z wieloma lamanymi dachami krytymi miedzianą blachą, no i lśni kremem i bielą ścian z wieloma płaskimi pilastrami zwanymi toskańskim. Z wysuniętym z piętrowego ryzalitu, z otwartym gankiem, zwieńczonym daszkiem, podpartym czterema kolumnami i z mnóstwem dekoracyjnych ozdób okien, drzwi i rozległego ogrodowego tarasu, no, robi naprawdę ogromne wrażenie. Tego uroku dopełniają jeszcze półokrągłe, przeszklone ściany pomieszczeń, usytuowane w obu szczytach parteru i duża różnorodność stylów okien i ich takich bardzo zróżnicowanych kształtami obramowań. Pałac ten usytuowany na wysokiej skarpie nad rzeką Ralką z widokiem na spiętrzone wody no dość dużego parkowego zalewu tej rzeki, nazywany kiedyś Uszą, jest dziś główną siedzibą Muzeum Rolnictwa imienia Krzysztofa Kluka, prezentując w swoim wnętrzu zarówno stałe, jak i czasowe wystawy związane z historią Ciechanowca, z dziejami naszego rolnictwa, a także pokazują eksponaty związane z jego byłymi właścicielami. Długostałem przed tym wspaniałym pałacem, zadbanym w każdym szczególe i z zachwytem podziwiałem wszędzie tam ład, porządek, czystość i dbałość dobrego gospodarza zarządzającego naszym narodowym i podlaskim zabytkiem w Ciechanowcu Nowodworach.

Przed chwilą wysłuchali Państwo kolejnego odcinka audycji Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu, w której tym razem przenieśliśmy się do Ciechanowca i poznaliśmy historię Pałacu Starzeńskich Herbu Lis. A już za chwilę kolejny punkt naszego programu, czyli wspólna modlitwa podczas akafistu do Anioła Stróża.

Wspomnienie świętego Jana z Karpatos. O życiu tego świętego ascety zachowało się bardzo mało świadectw. Był on mnichem we wspólnotowym monasterze na Karpatos, niewielkiej wysepce w archipelagu Sporady, położonym między Kretą i Rodos. Następnie został biskupem wyspy i brał udział w VI Soborze Powszechnym. Pamięć o nim zachowali miejscowi chrześcijanie, którzy na ścianach swoich cerkwi umieszczali jego obraz. Jednak szczególne uznanie zdobył dzięki swojemu traktatowi ascetycznemu, włączonemu do Filokalii, 100 rozdziałów zachęt skierowanych do mnichów w Indiach. Ponieważ traktat jest adresowany do mnichów, którzy zamierzają porzucić życie zakonne, święty przy pomocy licznych cytatów z Pisma Świętego i wspaniałych obrazów inspirowanych przyrodą, wzywa ich do wytrwania i pokuty. Pisał to dzieło dla tych, którzy poddali się pokusom i zaczęli dążyć do życia świeckiego, którzy chcieli uniknąć doświadczeń i cieszyć się doczesnymi dobrami. Wiedz, umiłowany, że szatan kusi tylko tych, którzy kuszą sami siebie i wiecznie pełzają po ziemi wśród przedmiotów tego życia. Wiedz jeszcze, że nagrody i korony są przygotowane dla tych, którzy są poddawani pokusom, a nie dla tych, którzy nie troszczą się o Boga. Wielki uzdrowiciel tych, którzy cierpią, jest tuż obok. On wziął na siebie nasze choroby. On nas uzdrowił i On nas uzdrawia swoimi ranami. Mówię to bez żadnego ducha sprzeciwu. Mnisi są wywyższeni bardziej niż cesarze, którzy noszą korony na swoich głowach. Mnisi są bardziej świetliści i wysławieni, ponieważ zawsze są przy Bogu. Właśnie ci, którzy są najsilniej związani z modlitwą i walką duchową, poddawani są największym pokusom. To ich atakuje pokusa, że Bóg ich porzucił. Jeśli nawet zdarzyłoby się tobie upaść 10 000 razy, 10 000 razy popraw ten czyn. Powstań, aż do twojej śmierci. Pokusy, a nawet upadki, są uzdą dla zarozumiałości. Dobrze, gdy mnich w taki sposób dowie się, czym jest słabość naszej natury i doświadczy oddalenia od Boga, czym jest choroba pochodząca od diabła i jego pomocników. Wtedy powinien wspomnieć, jak wielką rzeczą jest niesienie imienia chrześcijanina i dziecka Bożego. Jeśli będzie trwał w modlitwie i nadziei z beztroską pająka, nędznego owada, któremu opatrzność daje wszystko, czego potrzebuje, to nie tylko zyska odpuszczenie swoich grzechów, ale także miłosierdzie. I zostanie obleczony już w tym życiu w niezniszczalne szaty bez namiętności. Tym, którzy popadają w zniechęcenie wobec niemożliwości zwyciężenia żądz swoimi wysiłkami ascetycznymi, napisał: jeśli myśli rodzące słabość i nieszczęście w waszej naturze gonią was z miasta, w którym panuje post, uciekajcie do innego, to znaczy do modlitwy i dziękczynnych pieśni. Przekonuje ich także, żeby unikali pokusy opanowywania pogańskich nauk i dowodzili konieczności odejścia od helleńskiej mądrości do mądrości Chrystusa, którą osiąga się drogą postu i modlitwy. Dziełem mnicha jest więc prowadzenie z pokorą, ale ze zdecydowaniem, ciągłej walki ze swoimi własnymi zmysłami, odpowiadając niepohamowaniem na ich niepohamowanie, aby oczyścić wewnętrzną część duszy i przywrócić umysł do jego naturalnego zdrowia i piękna. Trwając w ten sposób w swojej własnej Jerozolimie i ciągle podtrzymując płomień ognia modlitw i świętych rozmyślań na ołtarzu serca, mnich będzie przygotowany do tego, żeby pewnego razu nieoczekiwanie otrzymać Ducha Świętego, który okryje go swoją mocą i pozwoli kontemplować autentyczną rzeczywistość Królestwa Bożego.

0: Zgodnie z nauką cerkwi prawosławnej, wszyscy aniołowie dzielą się na 9 stopni anielskich, w ramach których wyróżniane są 3 hierarchie: najwyższa, średnia i niska. Do pierwszej należą kolejno serafiny, cherubiny i trony. Do drugiej panowania, moce i władze, a do trzeciej zwierzchności archanioły i anioły. Do grupy archaniołów, których imiona występują w Piśmie Świętym poza archaniołem Michałem, należy także archanioł Gabriel, archanioł Rafał i 4 innych. Głównym ich zadaniem jest głoszenie dobrej nowiny oraz otwieranie tajemnic wiary. Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas akafistu do anioła stróża.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja.
1: Za nami akafist do Anioła Stróża. Dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę, a już po przerwie muzycznej na naszej antenie rozmowa z organizatorami oraz uczestnikami Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Zachęcamy do pozostania na falach Radia Ortodoksja do godziny 21.

0: 10 najlepszych laureatów tegorocznej Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej wzięło udział w drugiej edycji Pielgrzymki Olimpijskiej. Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, młodzież w dniach od 25 sierpnia do 2 września udała się do północnych Włoch. Wyjazd był nagrodą za trud i wysiłek włożony w naukę, ale również okazją do wspólnego spędzenia czasu i integracji. O tegorocznej pielgrzymce, jej przebiegu i wspomnieniach z wyjazdu porozmawiamy z organizatorami oraz laureatami Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.
1: Gość Radia Ortodoksja.
2: Dzisiaj w naszym studiu sportowa atmosfera, ale nie ma bieżni, nie ma medali. Ale będziemy mówić o olimpiadzie, a tak naprawdę o prawosławnej olimpiadzie wiedzy religijnej. I są z nami również olimpijczycy, ale oprócz tego witamy bardzo serdecznie ojca Andrzeja Misiejuka, sekretarza Komitetu Głównego Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Jest z nami również ojciec Ihumen Pantaleimon Karczewski, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, również z Komitetu Głównego Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej i chyba nasi najważniejsi goście, Daria Kościukiewicz i Mikołaj Pyrzewski, laureaci Prawosławnej Olimpiady Wiedzy Religijnej. Sława Jezusu Chrystu.
3: Sława Bogu wieki.
2: Bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia, a nasi goście tacy troszeczkę opaleni są dzisiaj. Z jakiego to powodu?
4: Z takiego to powodu, że akurat byliśmy na pielgrzymce olimpijskiej we Włoszech.
2: Oho. Jak ta pielgrzymka przebiegła? Co tam robiliście? Dlaczego to akurat Włochy?
5: Dowiedzieliśmy się, gdy staliśmy z nagrodami na gali wręczenia nagród. To nie było do końca pewne, gdzie pojedziemy. Krążyła plotka, że pojedziemy do Francji, ale co się potem okazało, ku naszemu zdziwieniu, pojechaliśmy do Włoch.
2: Pamiętam, kiedy rozmawiałem z uczestnikami tegorocznej olimpiady, to właśnie jeden z takich argumentów, który pojawiał się wśród uczestników, był właśnie taki, że bardzo fajnie, że jest ta olimpiada.

0: olimpiada i warto wziąć udział w olimpiadzie, dlatego że jest taka olimpijska pielgrzymka. Ojcze Panteleimonie, z jakiego powodu to Włochy były kierunkiem olimpijskich pielgrzymów w tym roku?
1: Ja może zacznę od w ogóle samej idei pielgrzymki olimpijskiej, dlatego że myślę, że jest to rzecz taka ważna i istotna. Zależało mi po pierwsze, żeby jeszcze bardziej nagrodzić naszych uczestników, nie tylko nagrodami materialnymi, ale takimi też nagrodami związanymi stricte i z cerkwią prawosławną i z taką też ich integracją, żeby to było nie tylko nagroda, ale też pewna okazja do tworzenia środowiska, do tworzenia środowiska z tych naszych młodych ludzi, którzy są bardzo perspektywiczni, dlatego że olimpiada w pewien sposób wyłapuje taką naszą młodą elitę. Ja te słowo elita używam w kontekście takiej nie tylko pochwały, ale też pewnej odpowiedzialności, jaka spoczywa już na laureatach olimpiady i bardzo zależało nam, żeby właśnie w jakiś sposób ich nagrodzić i integrować, a zawsze jednak wyjazd jest takim momentem, który potrafi coś wnieść w życie młodego człowieka i potrafi zintegrować też grupę, wyjazd zagraniczny tym bardziej. I dlatego generalnie kierunek w Włochy miał być już w zeszłym roku, ale Pan Bóg chciał inaczej. W zeszłym roku pojechaliśmy po raz pierwszy z pielgrzymką olimpijską do Serbii. Serbia, która jest typowo prawosławnym krajem, więc ta specyfika może wyjazdu była zupełnie inna. Wyjazd udał się z pomocą Bożą bardzo pozytywnie. Mieliśmy i program taki religijny i kulturowy, i też spotkania z ważnymi osobami, dlatego że samym patriarchą serbskim, z księciem nawet się udało spotkać Serbii. A w tym roku naszym kierunkiem były Włochy, północne Włochy. Włochy są bardzo dużym krajem, więc ciężko je całe, powiedzmy, zjeździć czy zobaczyć. Północne Włochy. Trochę się to komponowało z tematyką olimpiady, natomiast nie był to główny cel. Od razu tutaj mówię, że nie jest tak, że temat olimpiady musi się wiązać z kierunkiem, także tutaj to nie ma takiego znaczenia, ale bardzo pasowało, dlatego że byliśmy chociażby w Mediolanie, w miejscu, gdzie podpisany był edykt mediolański, który przecież łączy się z tematem tegorocznej olimpiady, czyli pierwszym soborem powszechnym, bo to właśnie nasi laureaci są specjalistami z tego właśnie zagadnienia.
0: Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej do kogo jest skierowana?
2: Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej skierowana jest do uczęszczających na zajęcia religii prawosławnej uczniów szkół średnich, liceów ogólnokształcących, techników z terytorium całej Polski, ale nie tylko, bo regulamin olimpiady daje też taką możliwość uczestnictwa osób spoza granic naszego kraju, oczywiście też na poziomie uczących się właśnie szkół średnich i też uczniów, którzy uczęszczają na zajęcia katechezy prawosławnej. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie przez katechetę. To jest takim podstawowym wymogiem prawosławnego i właśnie spośród uczniów, którzy regularnie uczęszczają na takie zajęcia na terenie całej naszej właśnie cerkwi, na terenie całej Polski. Spośród tych uczniów właśnie wywodzą się też nasi tutaj obecni laureaci.
0: Do laureatów zaraz wrócimy, a chciałbym zapytać, ile osób ogólnie wszystkich wzięło udział w ubiegłorocznej olimpiadzie?
2: Mówiąc o ostatniej edycji Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej, mieliśmy do czynienia z około 100 osób. Tyle zgłoszeń wpłynęło. Było ich 90 parę, oczywiście też na tym pierwszym etapie okazało się, że kilka osób z różnych powodów zdrowotnych, losowych nie mogło wziąć udziału, ale było to około 90 kilku osób na pierwszym etapie. No i kolejne etapy właśnie wyłoniły już te ścisłe grono laureatów i finalistów.
0: Z nami są laureaci Daria i Mikołaj i to jest dobra okazja, żeby zapytać, w jaki sposób rozpoczęła się wasza przygoda z olimpiadą? Ktoś was do tego zachęcał, namawiał?
3: No to u mnie przede wszystkim na pewno osobą taką wspierającą była moja siostra, która parę lat wcześniej wzięła udział w tej olimpiadzie, ale również nauczyciel religii prawosławnej w mojej szkole, ojciec Marian Romanczuk. I po prostu jakoś tak słyszałam też od koleżanek, kolegów, którzy brali udział w poprzednich edycjach, po prostu słyszałam o tej olimpiadzie i postanowiłam, że w tym roku również i ja wezmę udział.
4: U mnie znaczącą rolę odegrał katacheta, oraz ojciec parafii. Na początku pojawiały się pewne wątpliwości, czy w pierwszej klasie to odpowiedni czas, żeby wystartować w olimpiadzie, czy skupić się bardziej na nauce, ale ostatecznie jestem zadowolony, że udało mi się wystartować i dużo bardzo się przez to dowiedzieć.
0: Tak jak ojciec Ihumen Pantolejmon wspomniał, jesteście specjalistami od pierwszego soboru powszechnego. Jak wyglądały wasze przygotowania do tego tematu?
3: U mnie myślę, że nauka zaczęła się najbardziej od tak naprawdę zaplanowania tego wszystkiego, czego mniej więcej, w jakim momencie się uczyć, żeby też wyrobić się z całym materiałem na czas. I przygotowywaliśmy się tak naprawdę w grupie całego naszego liceum, razem z ojcem Marianem Romańczukiem.
4: U mnie natomiast przygotowania wyglądały w taki sposób, że najbardziej skupiałem się najpierw na czytaniu książek i złapaniu tego całego rysu historycznego. Całą wiedzę zdobywaliśmy na lekcjach religii z panem Andrzejem Haryłą.
0: Pytanie do sekretarza olimpiady. Ojcze Andrzeju, co daje młodemu człowiekowi udział w takiej olimpiadzie, no poza samym wynikiem i tym tytułem laureata?
2: Przede wszystkim powinniśmy patrzeć na to z perspektywy duchowej. To znaczące pogłębienie wiedzy, poparte tytułami finalisty, laureata, to z pewnością nie znaczyłoby aż tak wiele wtedy, kiedy nie szłoby to w parze z takim duchowym ubogaceniem, sformowaniem bieżącego młodego człowieka. I wierzymy, że kolejne edycje olimpiady pomagają wielu osobom, nie tylko tym, którzy sięgnęli po te najwyższe laury, ale wszystkim uczestnikom, na to, by zapoznając się z tradycją, z nauczaniem cerkwi i dogmatami, kanonami, wchodzić w życie cerkwi. I dlatego też ta pielgrzymka olimpijska, która się zakończyła, też w naszym przekonaniu stanowi taką naturalną kontynuację i uzupełnienie całego procesu. Procesu, który rozpoczyna się od świadomego uczęszczania na zajęcia religii prawosławnej, a którego właśnie kolejnymi etapami jest poznawanie coraz więcej, sięganie coraz dalej i głębiej. To odkrywanie tej też prawdziwej wiary. I dlatego tak ważne jest to świadectwo, które ci młodzi ludzie dali i dają dla swoich rówieśników, że warto nie tylko ze względu na nagrody, na to, że mogą zaprezentować się potem w Radiu Ortodoksja.
0: I w programie U Źródeł Wiary również mogą się zaprezentować.
2: Oraz w programie U Źródeł Wiary. Ale to, że tak naprawdę kształtuje się światopogląd młodych ludzi, to, że w gronie rówieśniczym są to osoby, które będą, tak mamy nadzieję, jakimś drogowskazem dla innych, jakimś właśnie świadectwem i potwierdzeniem tego, że w czasach, w których nam przyszło żyć, religia nie jest czymś nieistotnym, nieważnym, a wprost przeciwnie, że to właśnie na tym gruncie tak naprawdę można budować swoje życie, swój światopogląd, budować relacje ze światem, który nas otacza, również tym takim odległym, jaki poznawali nasi laureaci.
0: Wspomniał tutaj ojciec o lekcjach religii prawosławnej. Czy ważna jest rola katechetów, którzy przygotowują uczniów do tej olimpiady? Czy to katecheci są takim motorem napędowym, czy raczej uczniowie sami zgłaszają się? Jak tutaj z waszego doświadczenia to wygląda?
2: Z pewnością, nawet na tym etapie zgłoszeń, tak, to katecheci spełniają istotną rolę mentora, nauczyciela, przewodnika, tego, który inspiruje, tego, który zachęca. Ale tak jak częstokroć się mówi, uczeń przerasta mistrza, swego nauczyciela. Zapewne w większości wypadków tak jest, że katecheci są bardzo dumni z osiągnięć i być może nie mówią tego otwarcie, ale są świadomi tego, że wiedzę, którą zdobywają ich uczniowie na kolejnych etapach, kiedy już sami też się właśnie przygotowują, ta wiedza znacznie wykracza poza właśnie tą wiedzę, którą zdobywa nie chcę powiedzieć przeciętny, tak, zwykły uczeń na zajęciach, czy też ten, który świadomie z tego rezygnuje. Dlatego jest to tak właśnie ważne. Z pewnością rola katechety jest nie do przecenienia. To dobrze, że pośród naszych katechetów jest wielu ludzi świeckich, duchownych, którzy potrafią zainspirować, zachęcić i to właśnie świadczy o potencjale też naszej cerkwi.
0: Każda edycja olimpiady ma temat przewodni. Tegoroczny temat przewodni dotyczył pierwszego soboru powszechnego. Czy już wiadomo, jaki będzie kolejny temat przewodni kolejnej edycji olimpiady?
1: Tak, ogłosiliśmy ten temat w mediach społecznościowych, dokładnie w święto zaśnięcia Bogu Rodzicy.
2: Nieprzypadkowo.
1: Tak, nieprzypadkowo i odbyło się to też podczas naszej pielgrzymki olimpijskiej. Co ciekawe, nasi pielgrzymi wcale nie wiedzieli wcześniej, nawet wiedzieli troszeczkę później, dlatego że ogłoszenie było w internecie w czasie, kiedy mieliśmy nabożeństwo. Także oni nawet dowiedzieli się później tego. Tegorocznym tematem jest Matka Boża, Bogu Rodzice w nauczaniu i tradycji Cerkwi Prawosławnej. Jest to temat piękny, jeden z najważniejszych tematów naszej prawosławnej teologii, dlatego że nauka o Bogu Rodzice jest częścią chrystologii, czyli częścią nauczania Cerkwi o Jezusie Chrystusie. I ta tegoroczna tematyka, ona jest bardzo taka bogata i różnorodna, dlatego że są tematy, dlatego że często my w poszczególnych latach mieszamy dziedziny zagadnień. Chociażby są zagadnienia historyczne, są tematy biblijne, są tematy liturgiczne, jak było to w zeszłym roku. W tym roku był temat historyczno-dogmatyczny, a nauczanie o Bogu Rodzicy, ten temat będzie tak naprawdę miał kilka bloków, dlatego że pierwszym blokiem takim zagadnień będzie to nauczanie o Matce Bożej w Piśmie Świętym i apokryfach. Tutaj wiadomo kwestie biblijne, ale też trzeba zapoznać się będzie z apokryfami, czyli z tymi tekstami, które nie weszły w skład kanonu Pisma Świętego. Następnie będzie o historii kultu Bogu Rodzicy, czyli o tym, jak to się kształtowało przez wieki nauczanie Cerkwi, oczywiście z uwzględnieniem ważnego tutaj trzeciego Soboru Powszechnego, czyli był teraz pierwszy Sobór, teraz będzie więcej troszeczkę o trzecim Soborze Powszechnym. Będzie też kwestia tu drobna o różnicach w nauczaniu o Matce Bożej między Kościołem prawosławnym naszym a Kościołem rzymskokatolickim. Następnie będzie blok takich tematów o liturgicznym kulcie Bogu Rodzicy, czyli jak ten kult Matki Bożej wygląda w poszczególnych cyklach nabożeństw, jakie jest znaczenie i historia najważniejszych modlitw do Matki Bożej, a także szczególnie w szczególny sposób uwzględnimy akatys ku czci Bogu Rodzicy, który jest istotnym hymnem liturgicznym, który też w tym roku ma swoje 1400-lecie, więc też jubileusz. I ostatnim takim blokiem tematycznym będzie ikonografia Matki Bożej, czyli zagadnienia takie ogólne, plus będzie lista kilku ikon takich ważnych i dla naszej polskiej cerkwi, i ogólnie. I trzeba będzie wykazać się wiedzą na ten temat. Te wszystkie zagadnienia zostaną niedługo później. Te wszystkie zagadnienia, one będą udostępnione na stronie Katedry Teologii Prawosławnej, łącznie z literaturą i każdy będzie miał czas na przygotowanie się.
2: Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Białymstoku, która jest głównym organizatorem Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej, zawsze publikowała i publikuje, aczkolwiek mamy tutaj też do czynienia z mediami społecznościowymi, gdzie wcześniej ukazał się właśnie temat kolejnej edycji Olimpiady. Wszystkie jednakże istotne informacje można będzie znaleźć już za kilka dni dosłownie na oficjalnej stronie Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Białymstoku. Tam znajdzie się temat, szczegółowa literatura, zagadnienia, jak również inne niezbędne informacje, te również wynikające z regulaminu, które bardzo często uczestnicy, kandydaci, tak, którzy chcieliby wziąć udział w Olimpiadzie Prawosławnej Wiedzy Religijnej, powinni znać.
0: Ojcowie, można powiedzieć, że znają tą młodzież startującą w olimpiadzie troszeczkę od podszewki, bo ojcowie są z młodzieżą na różnych etapach tej olimpiady. Czy ta młodzież zmieniła się w jakiś sposób na przestrzeni ostatnich lat? Jak ojcowie to oceniają? Czy poziom wiedzy młodzieży się zmienia?
2: To dość trudne pytanie. Wydaje się jednak, że młodzież z poszczególnych etapów, może młodzież, która brała udział w kolejnych edycjach Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej, wykazuje się podobnym zakresem i umiejętności, ale też i zdobywanej wiedzy. Z pewnością każde pokolenie coś nowego wnosi. Z pewnością też te okoliczności, w jakich przychodzi się nam żyć, one też mają jakiś wpływ. To też zdobycze współczesne, jeżeli chodzi o różnego rodzaju technologie, bo to też na pewno znacząco wzbogaca sam proces poznawania, zdobywania wiedzy, dzielenia się tą właśnie wiedzą. To też jest z pewnością odmienne od tego, jak wyglądała olimpiada, a nawet przesył informacji, dzielenie się właśnie spostrzeżeniami z tych edycji, które miały miejsce dawno, dawno temu. To, co dzisiaj dodatkowo wzbogaca, to też propozycje, które jako Komitet Główny Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej staramy się młodzieży zaoferować. To różnego rodzaju też warsztaty, możliwość zapoznania się z, tak jak przy ubiegłorocznej właśnie edycji, uczestnictwo w konferencji, która odbywała się w Warszawie. To z pewnością coś, co dodatkowo może się właśnie przydać w zdobywaniu, w przyswajaniu właśnie tej wiedzy.
1: A ja na to pytanie odpowiem może nie tyle w kwestii ostatnich lat, bo jestem dopiero 6 rok w olimpiadzie, natomiast mam doświadczenie. Ksiądz Andrzej chyba doświadczenia nie ma jako uczestnik, natomiast ja miałem przyjemność być uczestnikiem olimpiady, chyba nawet z ojcem Mateuszem, dyrektorem.
0: Rywalizowaliśmy, radia. Ojciec Pantelejmon był lepszy.
1: Nieprawda, ojcze. To był rok 2008-2009, pamiętam edycję, więc jakby no trochę czasu minęło. I dwie rzeczy jakby tutaj zwracają uwagę. Pierwsza to jest rzeczywiście rozwój techniki, tak? Dlatego, że myśmy swoje notatki mieli rozpisywane długopisem, a teraz młodzież już korzysta często z tabletów, z różnych zupełnie możliwości elektronicznych, których myśmy jeszcze wtedy nie mieli. I zdecydowanie jest łatwiejszy dostęp do literatury, dlatego że teraz wiele artykułów jest w internecie, wiele książek. Poza tym można sobie zrobić zdjęcia tych książek. Różne narzędzia elektroniczne pomagają nawet na pewną analizę tejże wiedzy, tak? To już zależy to od inwencji twórczej uczestników, ale też jest jedna różnica geograficzna, która też jest bardzo piękna i pokazuje też, jak się rozwija polska cerkiew, dlatego że mam wrażenie, że wtedy wszyscy niemalże byli z Białegostoku i okolic, z Podlasia. Teraz mamy komisje w różnych miejscowościach Polski. Oczywiście najwięcej osób jest rzeczywiście z Podlasia, natomiast są osoby i z Warszawy, i z innych diecezji, i z południa Polski, i z zachodu Polski, więc ja myślę, że ten środek ciężkości już się coraz bardziej rozkłada na całym terytorium Polski. Też nie można porównać na przykład kwestii poziomu uczestników, czy procentów, jakie osiągnęli punktów, dlatego że w każdym roku jest różny może poziom trudności testu. Ja też wyjaśnię, że ten test, zwłaszcza na trzecim etapie, on musi być dość trudny, dlatego że on musi zróżnicować uczestników. Dlatego że jeżeli okazałoby się, że nie wiem, 3-4 osoby otrzymają 100%, wtedy mamy problem z wyłonieniem, tak, laureata głównego, pierwszego miejsca, drugiego i trzeciego. Dlatego ten test jest bardzo trudny, po to, żeby mógł pozwolić uczestnikom wykazać swoją wiedzę. Ale nawet przy bardzo trudnych testach, jak taki na przykład, jaki był, ale nawet w przypadku tych trudnych testów, taki poziom trudny dość był rok temu, kiedy edycja dotyczyła Wielkiego Postu i wielu katechetów też mówiło, że poziom jest trudny, okazało się, że uczniowie sobie poradzili bardzo dobrze. Także to naprawdę oni się przygotowują, mają gigantyczną wiedzę na ten specjalistyczny temat i należy się im wielki szacunek tak naprawdę, że poświęcają swój czas na zdobywanie wiedzy, na rozszerzanie tej wiedzy teologicznej, która skutkuje ich większą taką miłością do Pana Boga i do cerkwi.
0: Olimpiada często kojarzy nam się z takimi zagadnieniami, kiedyś ojciec Pantaleimon zresztą użył tego określenia, że to są zagadnienia akademickie. To jest olimpiada, muszą być to trudne zagadnienia. Natomiast chciałbym zapytać, bo to często też może wystraszyć tych przyszłych potencjalnych kandydatów. Czy można się do tej olimpiady przygotować, jeżeli ktoś nie jest, powiedzmy, specjalistą z jakichś takich teologicznych zagadnień, jeżeli ktoś chodzi na religię, ale jest uczniem przeciętnym. Czy da się do tego przygotować?
3: Mi się wydaje, że jak najbardziej da się do tego przygotować, bo po prostu nawet jeżeli temat jest jakiś konkretny, to rzeczywiście poświęcając czas, czytając literaturę i szczególnie robiąc z niej notatki, bo to też również pomaga, to naprawdę jest to możliwe do zrobienia i da się osiągnąć oczekiwane poziomy.
4: No ja również uważam, że jest to do osiągnięcia, gdyż od małego jesteśmy w cerkwi i żyjemy w tym. Więc jak trochę poczytamy jeszcze literatury, pouczymy się, doszkolimy, myślę, że jesteśmy w stanie.
0: Super, myślę, że to jest bardzo ważna informacja dla naszych słuchaczy, dla babć, które być może mają wnuków, wnuczki, mogą zachęcić, prawda, do tego, żeby wziąć udział w takiej olimpiadzie. Tutaj była mowa o tym, że są nagrody, czasami jeszcze są też chyba jakieś stypendia też można dostać później na studiach, prawda? Tak słyszałem.
2: Tak, laureaci Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej mogą liczyć na wszystkie możliwe przywileje, które przysługują uczestnikom pozostałych olimpiad, które są realizowane pod egidą Ministerstwa Edukacji Narodowej. Akredytacja, którą posiadamy, sprawia, że wszyscy laureaci mogą ubiegać się o przysługujące im stypendia. Te stypendia to dość istotne, znaczące kwoty, jaką młodzi ludzie mogą otrzymywać podczas nauki na studiach, gdzie składają odpowiednie dokumenty, które poświadczają to, że są laureatami. A tak samo oczywiście takie poświadczenie sprawia, że zdobywają już na starcie niezbędne punkty i może to się okazać istotnym elementem przy rekrutacji na studia wyższe. Z tego, co wiemy, również takie stypendia dla jeszcze uczniów, tak, laureatów, którzy nadal kontynuują naukę w swoich szkołach, bardzo często są skłonni przyznawać i dyrektorzy, ale tak samo też właśnie lokalne władze. Prezydent czy też burmistrz może przychylić się tak do tego, żeby właśnie laureatom Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej, która posiada tak akredytację ministerstwa, również właśnie przyznać stypendium.
1: Ja jeszcze dodam, jeżeli można, to informacja dla dyrektorów szkół, którą oczywiście pewnie przekażą i uczniowie, i katecheci, bo czasem są takie pytania wynikające może po prostu z niewiedzy na temat poziomu naszej olimpiady i tej akredytacji, że uczestnictwo poszczególnych uczniów, ono podnosi szkołę w rankingu. Dlatego, że poza akredytacją też nasza olimpiada, my uczestniczymy w pracach kapituły rankingu perspektywy, która ocenia licea i technika. Więc nasza olimpiada bierze udział w ocenianiu liceów i techników. Także jest to informacja ważna. Myślę, do przekazania też dyrektorom szkół poszczególnych, żeby mieli świadomość, że jest to olimpiada na równi, tak, z poszczególnymi innymi, traktowanymi poważnie, tak samo poważnie jak nasza olimpiada.
0: Myślę, że już niektórzy nasi słuchacze zostali zachęceni do tego, żeby wziąć udział w kolejnej edycji olimpiady. Tutaj mówiliśmy o temacie olimpiady, kolejnej edycji. Czy możemy powiedzieć o jakichś konkretnych terminach jeszcze dotyczących tego, w jaki sposób można się zapisać i tak dalej. Wszystkie szczegóły związane z tą kolejną edycją olimpiady.
2: Już niebawem na oficjalnej stronie Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku ukażą się właśnie wszelkie informacje, również te dotyczące właśnie terminów. Wzorem lat ubiegłych zgłoszenia można będzie nadsyłać do końca listopada. Planujemy jednak, że pewną modyfikację, a mianowicie w związku z tym postępem, tak, cywilizacyjnym, jaki jest też naszym udziałem, uznaliśmy, że nieznacznie tutaj troszeczkę właśnie zmienimy samą formułę właśnie zgłaszania uczniów i poprosimy katechetów o zgłoszenia drogą elektroniczną. Oczywiście te wszystkie informacje znajdą się w właściwym miejscu na stronie Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Wszelkie formularze, wszelkie wskazówki tam będą dostępne. Jeżeli chodzi o same terminy olimpiady, jej pierwszy etap został zaplanowany, te daty zostały oficjalnie zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, również tam można znaleźć w spisie, pełnym spisie olimpiad, które się odbywają i posiadają akredytację ministerstwa, terminy olimpiady prawosławnej wiedzy religijnej. Te terminy przedstawiają się następująco. Pierwszy etap to 16 grudnia 2026 roku. Ci, którzy przebrną przez pierwszy pisemny etap i zakwalifikują się do następnego, drugi etap odbędzie się 17 lutego 2027 roku i kolejny już właśnie etap finałowy, dwudniowy, tak jak zawsze, odbędzie się w dniach 11-12 marca 2027 roku. Pierwszy, drugi etap będą się tradycyjnie odbywały w miejscu najbardziej dostępnym dla uczestników z racji ich też ilości i sprawności przeprowadzenia właśnie tych eliminacji. Te poszczególne etapy będą się odbywały w Białymstoku, tutaj najczęściej właśnie w Centrum Kultury Prawosławnej oraz właśnie w miastach i miasteczkach, mniejszych miejscowościach czy też parafiach, gdzie odbywają się zajęcia religii prawosławnej, gdzie pojawią się tak zgłoszenia, gdzie będziemy mogli przeprowadzić właśnie kolejny etap eliminacji. To Bielsk Podlaski, to Hajnówka, to Siemiatycze, to oczywiście prawda Warszawa i wiele, wiele właśnie innych i dużych, małych miast, miejscowości, miasteczek.
0: Jeszcze mamy sporo czasu, także zachęcamy wszystkich uczestników, zachęcamy naszą młodzież do tego, żeby wzięła udział w tegorocznej edycji olimpiady. Natomiast chciałbym, żebyśmy jeszcze wrócili nieco wstecz i żebyśmy zapytali naszych laureatów o to, jak dokładnie minęła ta olimpijska pielgrzymka. Co zobaczyliście? Gdzie byliście?
3: To pierwszy i drugi dzień to był głównie transport do Włoch, do Wenecji, w której był nasz pierwszy nocleg. Skąd udaliśmy się do właśnie bardziej takiej centralnej, można powiedzieć, części Wenecji. I tam sobie trochę pospacerowaliśmy oraz odmówiliśmy akafist Matki Bożej pod cerkwią. Następnego dnia również udaliśmy się do Wenecji, jednak tym razem już bardziej było to zaplanowane pod względem różnych zabytków, jakichś świątyń. I pierwszym z nich była cerkiew świętego Jerzego, w której odmówiliśmy modlitwy poranne. A następnie udaliśmy się na dzwonnicę znajdującą się przy Bazylice Świętego Marka, z której widzieliśmy piękną panoramę miasta oraz morze. Następnie udaliśmy się do wspomnianej przeze mnie wcześniej bazyliki, gdzie mogliśmy również wyjść na taras jej i także oglądaliśmy całe miasto z góry, widzieliśmy różne inne zabytki. Nawiązując jeszcze do prawosławnych tradycji, właśnie w tej Bazylice Świętego Marka mogliśmy zobaczyć sufit, który był zdobiony, w sumie i sufit, i wszystkie ściany, które były zdobione kolorowymi mozaikami, miało to w sobie również dużo złota. I następnie udaliśmy się na krótki obiad i dalej mieliśmy czas wolny, żeby kupić nieco pamiątek. Dalej pojechaliśmy już do monasteru w Aronie, jednak po drodze mieliśmy pewną niespodziankę, ponieważ zahaczyliśmy o Weronę, w której miejsce akcji miał film Romeo i Julia. I pod taką areną teatralną zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie, gdzie głównymi bohaterami było pierwsze i drugie miejsce naszych laureatów, Bartek i Ola. Ola i Bartek.
0: A to para? Przepraszam.
3: Tak, właśnie, to jest para. I oni byli takim symbolem Roma i Julii, można powiedzieć. Dalej udaliśmy się do monasteru w Aronie, gdzie około północy wybraliśmy się na nocną liturgię świąteczną, zaśnięcie Najświętszej Marii Panny. I na tej liturgii właśnie część z nas przystąpiła do sakramentu przczastia, po którym wspólnie zjedliśmy śniadanie. W dzień samego święta mieliśmy okazję zwiedzić część monasteru. Odwiedziliśmy między innymi pracownię ikonograficzną, pracownię krawiecką, ale również celę, w której siostry mogły przyjść i pomodlić się. Spędzały tam często 2 lub 3 dni. Nie było tam nikogo. Spędzały tam czas samotnie, bez jedzenia i picia. I jedyne, co miały, to piasek, żeby mogły się przespać chwilkę. Następnego dnia udaliśmy się do Mediolanu, gdzie pierwszym punktem naszej wyprawy była Bazylika Świętego Ambrożego. Mogliśmy podejść do relikwii właśnie tego świętego i krótko się pomodliliśmy. Następnie udaliśmy się do Bazyliki Świętego Lorenza, gdzie w jej okolicach miało miejsce podpisanie edyktu mediolańskiego, na mocy którego chrześcijanie mogli wyjść z katakumb oraz religia stała się religią wolną. I to jest właśnie miejsce historyczne z dwóch powodów, ponieważ, no właśnie, jak już wspomniałam, miało miejsce podpisanie edyktu mediolańskiego, ale drugi taki historyczny moment utworzyliśmy my, ponieważ zaśpiewaliśmy pieśń Ciebie Boga chwalim autorstwa świętego Ambrożego i zaśpiewaliśmy ją w dwóch językach, ponieważ jedna część składała się z języka cerkiewnosłowiańskiego, natomiast druga z języka polskiego. I w niedługim czasie będzie na Facebooku, jak i na Instagramie, będzie nagranie naszego śpiewu.
0: To nagranie również przybliżymy naszym słuchaczom na antenie Radio Ortodoksja.
3: W niedzielę udaliśmy się na liturgię, gdzie ja i kilka dziewczyn śpiewałyśmy właśnie ze społecznością monasterską. Śpiewałyśmy i po rumuńsku, i po cerkiewnosłowiańsku, i po polsku, i po grecku, więc w wielu językach bardzo. Chłopacy natomiast przysługiwali, a na koniec liturgii ojciec Panteleimon przemówił do społeczności cerkiewnej w języku włoskim i wręczyliśmy od naszego metropolity Sawy, wręczyliśmy przełożonemu monasteru ojcu Wiktorowi pewne upominki oraz od naszej olimpijskiej grupy wręczyliśmy ikonę świętego Gabriela i zaśpiewaliśmy przy tym troparion. W kolejnej części dnia dowiedzieliśmy się, że czeka na nas niespodzianka, a mianowicie dowiedzieliśmy się, że jedziemy w Alpy. Tam razem ze społecznością monasteru oraz i mnichami, i mniszkami spożyliśmy posiłek oraz graliśmy w różne gry i zabawy, takie jak siatkówka. Kolejnego dnia udaliśmy się do Turynu, gdzie na samym początku poszliśmy do Muzeum Fiata, w którym mogliśmy zobaczyć auta i z przeszłości, i które są domysłami modeli z przyszłości. Następnie udaliśmy się do Muzeum Egiptu, w którym mogliśmy zobaczyć różne elementy kultury egipskiej sprzed paru tysięcy lat. I na końcu naszego pobytu w Turynie poszliśmy do bazyliki, w której znajduje się całun turyński, przy którym odśpiewaliśmy kanony Wielkiej Soboty oraz stichiry Paschy.
0: Mikołaj, a co tobie w sposób szczególny zapadło w pamięć, jeżeli chodzi o tą olimpijską pielgrzymkę?
4: Na pewno w sposób szczególny zapadł mi sam monaster, w którym przez tak długi pobyt już w pewien sposób nawiązaliśmy pewną więź z mnichami i mniszkami z monasteru, przez co ciężko nam też było się z nimi rozstać. Kolejnym wydarzeniem, które z pewnością na długo zostanie mi w pamięci, jest niedzielna niespodzianka, gdyż wybraliśmy się wtedy w Alpy, gdzie mogliśmy spędzić czas aktywnie z mnichami i mniszkami z monasteru, między innymi grając w siatkówkę. Nie możemy jednak ograniczać też naszego wyjazdu do samych zwiedzonych miejsc, gdyż bardzo ważne są również relacje, których doświadczyliśmy i wspaniałe osoby, które poznaliśmy, ponieważ są to osoby, które tak jak my aktywnie uczestniczą w życiu cerkwi. Było to dla nas bardzo ważne.
0: No myślę właśnie, że te relacje to są takie relacje, które zapewne na długo z wami pozostaną.
4: Tak myślę.
0: Ojcze Panteleimonie, podsumowując już niejako naszą rozmowę, chciałbym jeszcze zapytać was, co można by powiedzieć było takim uczniom, którzy chcieliby wystartować w kolejnej edycji Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej, ale się trochę boją, się trochę stresują, że sobie nie poradzą. Co powiedzieć takim uczniom, jak ich zachęcić?
1: Piękne słowa powiedział Mikołaj Pyrzewski, nasz laureat tutaj siedzący obok, że nawet w pierwszej klasie warto wystartować, dlatego że to jest doskonałe doświadczenie, takie wprowadzenie. I warto nie liczyć nawet na nic w pierwszej klasie, po prostu sprawdzić siebie, a może być na przykładzie Mikołaja, że można zostać laureatem, nawet być w tej pierwszej dziesiątce. Także nie ma co się bać, trzeba spróbować swoich sił. przygotowywać się. No i w tym przypadku tego tematu nie ma nic piękniejszego, jak po prostu modlić się do Matki Bożej, do Świętszej Bogu Rodzicy, żeby ona swoimi modlitwami dała siłę i pomogła w tej nauce i w poznawaniu jej.
0: Korzystając z tego, że są z nami laureaci, na koniec chciałbym was również zapytać o to, jakiej rady udzielilibyście przyszłym olimpijczykom? Co moglibyście im przekazać, powiedzieć ze swojego doświadczenia?
3: Przede wszystkim nie warto się tak stresować, jak to jest w rzeczywistości, bo stres, mimo że jest ogromny, to jednak samo wzięcie udziału w takiej olimpiadzie naprawdę pogłębia i wiedzę, i taką naszą stronę duchową. Można zyskać też mnóstwo znajomości, różnych przyjaźni, a wspomnienia na pewno zostaną z nami na bardzo długo.
4: Z pewnością warto jest też dużo czytać. Książki, które zostaną podane w spisie książek i inne rzeczy związane z tematem, gdzie dzięki temu możemy zyskać taki rys historyczny, dzięki któremu będzie nam łatwiej zrozumieć całą historię.
2: Z tego miejsca jako organizatorzy chcieliśmy gorąco zaprosić wszystkich uczniów szkół średnich, ponadpodstawowych do wzięcia udziału w kolejnej edycji Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Jej tematem będzie Bogu Rodzica w nauczaniu i tradycji Cerkwi Prawosławnej. Zachęcamy wszystkich uczniów, katechetów do tego, by wzorem tutaj obecnych dzisiaj laureatów wziąć udział, cieszyć się z tego, że dzięki tej olimpiadzie poszerzamy swoją wiedzę, że dzięki tej olimpiadzie zdobywamy znajomości, że dzięki tej olimpiadzie sięgamy też właśnie na wyżyny teologii, która daje też wymierne korzyści, tak może to właśnie określę, dla tych, którzy dzięki niej też sięgną tych najwyższych miejsc. Gorąco, gorąco z tego miejsca wszystkich zachęcamy, zapraszamy do udziału w kolejnej i kolejnych edycjach Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. W naszym studiu gościliśmy ojca Andrzeja Misiejuka oraz ihumena Pantaleimona Karczewskiego z Komitetu Głównego Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Byli z nami również laureaci Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej, Daria Kościukiewicz i Mikołaj Pyrzewski. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę i mam taką cichą nadzieję, że nasza rozmowa zachęciła być może naszych słuchaczy do tego, żeby więcej młodych osób wzięło udział w kolejnej edycji olimpiady. Dziękuję bardzo. Sława Jezusu Chrystu.
5: Sława. Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.

Przed chwilą wysłuchali Państwo rozmowy z organizatorami oraz laureatami Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej, którzy podzielili się wspomnieniami z drugiej edycji Pielgrzymki Olimpijskiej do północnych Włoch. A już punktualnie o godzinie 20:00 powtórka serwisu informacyjnego.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś poniedziałek 7 września i 25 sierpnia zgodnie z kalendarzem juliańskim. W sposób szczególny Matka Cerkiew wspomina dziś świętego Tytusa, biskupa Krety, świętego Warsisa, biskupa Edessy, świętego Eulogiusza, biskupa Edessy, świętego Protogena, wyznawcę oraz świętego Adriana Andrusowskiego. Przed mikrofonem Katarzyna Waśkowska. Serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszych wiadomościach powiemy o święcie parafialnym w Sokółce, o spotkaniu w Centrum Kultury Prawosławnej oraz o wieczorze chórów parafialnych. Proboszcz parafii w Sokółce, ojciec Mitrat Włodzimierz Misiejuk, serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy w dzień wspomnienia świętego Aleksandra Newskiego. Uroczystości patronalnego święta rozpoczną się w przededniu 11 września. O godzinie 18 sprawowane będzie nabożeństwo całonocnego czuwania oraz molebień z oświęceniem wody. W zbliżającą się sobotę 12 września o godzinie 9 celebrowana będzie boska liturgia. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów serdecznie zaprasza we wtorek 15 września o godzinie 18 do Centrum Kultury w Białymstoku na spotkanie z ojcem Witalisem Suszczenią na temat o prawosławiu w USA. Ojciec Witalis w roku 1990 ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie i został wyświęcony na kapłana, a następnie wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Obecnie niesie posługę duszpasterską w należącej do Patriarchatu Antiocheńskiego parafii świętego Filipa w stanie Pensylwania. Serdecznie zapraszamy na koncert Wieczór Chórów Parafialnych, który odbędzie się w sobotę 12 września o godzinie 16 w cerkwi apostoła i ewangelisty Jana Teologa w Nowoberezowie. Wystąpią chór parafii prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi, chór parafii świętego Mikołaja Cudotwórcy w Narewce, chór parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Orzeszkowie, chór parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, chór cerkwi świętego Wielkomęczennika Dymitra Sołyńskiego w Parcewie oraz chór parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie. Wydarzenie Wieczór Wiejskich Chórów Parafialnych odbywa się z błogosławieństwa Jego Eminencji, wielce błogosławionego Sawy, metropolity warszawskiego i całej Polski. Wydarzenie będzie transmitowane na stronie cerkiew.pl oraz na fanpage cerkiew.pl na Facebooku.

Już za chwilę na naszej antenie 10. odcinek audycji profilaktycznej, w której poruszymy ważny i aktualny temat. Zapraszamy do pozostania z nami.

Czasami jedno zdanie, jeden gest albo ton głosu wystarczy, by druga osoba odebrała nasze słowa zupełnie inaczej niż zamierzaliśmy. Komunikujemy się ze sobą każdego dnia. W rodzinie, w pracy, w szkole czy wśród znajomych. Dobra komunikacja to jednak nie tylko mówienie. To również uważne słuchanie, próba zrozumienia drugiej osoby i świadomość tego, w jaki sposób przekazujemy swoje myśli i emocje. I właśnie o tym porozmawiamy dzisiaj w 10. odcinku naszej audycji profilaktycznej.

0: osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałabym zaprosić Państwa do rozmowy o czymś, co jest obecne w naszym życiu właściwie każdego dnia. O komunikacji. I nie mam tutaj na myśli żadnych skomplikowanych teorii psychologicznych, bo nie jestem psycholożką ani specjalistką w tej dziedzinie. Chcę po prostu porozmawiać o czymś, czego wszyscy doświadczamy. O rozmowach z bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi, ze znajomymi, ale też o tym, jak porozumiewamy się między pokoleniami. Bo czasami wydaje nam się, że problem polega na tym, że ktoś nas nie słucha. Czasami mamy wrażenie, że druga osoba nas nie rozumie. A czasami wystarczy jedno źle odebrane zdanie, jeden SMS napisany w pośpiechu albo jedna rozmowa przeprowadzona w nieodpowiednim momencie i robi się z tego całkiem duże nieporozumienie. Dlatego chciałabym dzisiaj zastanowić się razem z Państwem, czy naprawdę umiemy ze sobą rozmawiać i co możemy zrobić, żeby było nam ze sobą trochę łatwiej. Zacznijmy od czegoś podstawowego. Czym właściwie jest komunikacja? Najprościej można powiedzieć, komunikacja to sposób, w jaki przekazujemy drugiej osobie swoje myśli, emocje, potrzeby czy informacje. Ale przecież komunikacja to nie tylko słowa. To również ton głosu, sposób, w jaki patrzymy na drugiego człowieka, nasze zachowanie, a nawet to, czy w ogóle jesteśmy gotowi kogoś wysłuchać. Bo możemy powiedzieć komuś, dobrze, rozumiem, ale jeśli jednocześnie patrzymy w telefon, przerywamy albo w ogóle nie słuchamy, to ta osoba raczej nie poczuje się wysłuchana. I chyba właśnie słuchanie jest jednym z najważniejszych elementów dobrej rozmowy. Czasami mamy przecież tak, że ktoś zaczyna nam coś opowiadać, a my już w głowie przygotowujemy swoją odpowiedź. I zamiast słuchać, myślimy, ja też miałam podobnie, albo zaraz jej opowiem, co mnie spotkało, lub też przecież wiem, do czego to zmierza. A może czasami warto po prostu pozwolić drugiej osobie mówić. Nie od razu doradzać, nie od razu oceniać, nie od razu mówić, ja na twoim miejscu zrobiłabym inaczej. Czasami wystarczy, rozumiem, opowiedz mi o tym, co wtedy czułaś, czułeś, jak mogę ci pomóc. To są bardzo proste słowa, ale mogą naprawdę dużo zmienić. I tutaj przechodzimy do kolejnego tematu, czyli komunikacji międzypokoleniowej. Bo przecież we wielu rodzinach spotykają się osoby wychowane w zupełnie różnych czasach. Mamy dziadków, rodziców, dzieci, wnuki. Każde pokolenie ma trochę inne doświadczenia, inne przyzwyczajenia i czasami również inne spojrzenie na świat. I to jest całkowicie naturalne, bo młodsza osoba może powiedzieć, dlaczego po prostu nie napiszesz mi wiadomości, a starsza osoba może odpowiedzieć, ale przecież mogłaś zadzwonić. I nagle mamy konflikt, który tak naprawdę wcale nie musi wynikać ze złych intencji. Po prostu dla jednej osoby naturalną formą kontaktu jest wiadomość, a dla drugiej telefon. Dla jednego pokolenia coś jest oczywiste, a dla drugiego już niekoniecznie. I myślę, że tutaj bardzo ważne jest, żeby nie zakładać od razu, że druga osoba nie rozumie, nie nadąża albo robi wszystko źle. Możemy przecież spróbować się nawzajem nauczyć. Jeśli wnuczka potrafi korzystać z telefonu, może pokazać babci, jak wysłać wiadomość albo zdjęcie, a babcia może z kolei pokazać wnuczce, że czasami warto odłożyć telefon i po prostu usiąść z kimś przy herbacie i porozmawiać. Bo tak naprawdę możemy się od siebie bardzo dużo nauczyć. I chyba właśnie na tym polega komunikacja międzypokoleniowa. Nie na tym, żeby jedno pokolenie przekonało drugie, że ma rację, ale żeby spróbować znaleźć wspólny język. No właśnie, telefon. Dzisiaj właściwie każdy z nas ma go przy sobie. Telefon może być czymś, co bardzo ułatwia nam kontakt z innymi. Możemy zadzwonić do kogoś, kto mieszka kilkaset kilometrów dalej. Możemy wysłać zdjęcie wnukom, możemy zobaczyć się podczas wideorozmowy, możemy napisać krótkie, jak się czujesz. Dla wielu osób, szczególnie tych, których bliscy mieszkają daleko, telefon jest naprawdę ważnym narzędziem podtrzymywania relacji. Ale jest też druga strona. Możemy siedzieć przy jednym stole z drugą osobą i jednocześnie obie patrzeć w ekran. Możemy rozmawiać z kimś przez komunikator, ale nie zauważyć, że osoba siedząca obok właśnie chciała z nami porozmawiać. I tutaj pojawia się pytanie, czy telefon pomaga nam być bliżej, czy czasami jednak nas od siebie oddala? Moim zdaniem jedno i drugie. Bo sam telefon nie jest przecież problemem. Problemem może być sposób, w jaki z niego korzystamy. Jeśli telefon pomaga nam zadzwonić do bliskiej osoby, która mieszka daleko, świetnie. Jeżeli dzięki niemu możemy szybko sprawdzić, czy ktoś bezpiecznie dotarł do domu, również dobrze. Ale

0: myśli. Podczas rozmowy z drugą osobą cały czas sprawdzamy powiadomienia, odbieramy wiadomości i patrzymy na ekran, to możemy wysłać jej bardzo prosty komunikat. To, co dzieje się w moim telefonie, jest teraz ważniejsze od Ciebie. I czasami nawet nie robimy tego świadomie. Dlatego może warto czasami zrobić coś bardzo prostego. Odłożyć telefon na kilka minut i po prostu porozmawiać. Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć. Mianowicie mówienie o swoich emocjach, bo to również jest częścią komunikacji, a przecież nie zawsze jest łatwo powiedzieć: jest mi przykro, potrzebuję pomocy, boję się, czuję się samotna, chciałabym, żebyś mnie wysłuchał. I czasami zamiast tego mówimy nieważne, albo nic się nie stało, albo po prostu się wycofujemy. I druga osoba może nawet nie wiedzieć, co się dzieje. Dlatego czasami warto spróbować powiedzieć wprost, co czujemy. I nie oznacza to, że musimy od razu prowadzić poważną, godzinną rozmowę. Możemy zacząć od jednego zdania. Potrzebuję z Tobą porozmawiać. Albo ostatnio czuję się trochę samotna. Chciałabym lub chciałbym, żebyś mnie wysłuchał, wysłuchała. Nie potrzebuję teraz rady, tylko chcę, żebyś ze mną pobył, pobyła. I to naprawdę może zmienić bardzo dużo. Oczywiście nie da się uniknąć wszystkich konfliktów. Możemy być blisko z drugą osobą, bardzo ją kochać i mimo wszystko czasami się pokłócić. I chyba najważniejsze nie jest to, żeby nigdy się nie kłócić. Ważniejsze jest to, co robimy później. Czy potrafimy wrócić do rozmowy? Czy potrafimy powiedzieć przepraszam? Czy umiemy przyznać, może rzeczywiście źle Cię zrozumiałam? To nie zawsze jest łatwe, bo czasami łatwiej jest czekać, aż to druga osoba, pierwsza wyciągnie rękę. Ale może warto czasami zrobić ten pierwszy krok. I jeszcze jedna rzecz. Podczas konfliktu dobrze jest uważać na słowa, bo można powiedzieć: jest mi przykro, kiedy tak do mnie mówisz. A można też powiedzieć: ty zawsze jesteś okropny. To niby podobny temat, ale zupełnie inny komunikat. W pierwszym przypadku mówimy o swoim odczuciu, a w drugim atakujemy człowieka. I bardzo często wtedy druga osoba przestaje słuchać tego, co chcemy powiedzieć, a zaczyna się bronić. Dlatego nawet podczas trudnej rozmowy warto spróbować mówić o tym, co się wydarzyło i jak się z tym czujemy, zamiast od razu oceniać drugą osobę. I powoli będziemy kończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że najważniejsza rzecz, którą możemy z niej zabrać, jest bardzo prosta. Dobra komunikacja nie wymaga od nas bycia psychologiem ani ekspertem. Wymaga przede wszystkim trochę uwagi. Czasami wystarczy naprawdę niewiele. Zadzwonić do kogoś, z kim dawno nie rozmawialiśmy. Zapytać, co u Ciebie. Posłuchać odpowiedzi i nie przerywać. Odłożyć telefon, kiedy ktoś siedzi obok i chce z nami porozmawiać. Zapytać starszą osobę, czy potrzebuje pomocy w obsłudze telefonu, zamiast zakładać, że i tak tego nie zrozumie. A starszym pokoleniom też możemy przypomnieć, że młodzi ludzie komunikują się dzisiaj trochę inaczej. Ale to nie oznacza, że nie potrzebują kontaktu, rozmowy czy zainteresowania. Każde pokolenie ma swoje przyzwyczajenia i być może zamiast walczyć o to, który sposób komunikacji jest najlepszy, warto czasami spróbować znaleźć coś pomiędzy. Bo telefon może nas dzielić, ale może też łączyć. Różnice pokoleniowe mogą prowadzić do nieporozumień, ale mogą też być okazją do tego, żeby czegoś się od siebie nauczyć. A rozmowa? Rozmowa jest chyba jednym z najprostszych sposobów, żeby drugiemu człowiekowi powiedzieć: jesteś dla mnie ważny. Dziękuję Państwu za tę wspólną rozmowę. I mam nadzieję, że po tej audycji każdy z nas znajdzie choć jedną osobę, do której warto dzisiaj zadzwonić, napisać albo po prostu usiąść obok i powiedzieć, co u Ciebie. Dziękuję Państwu serdecznie i do usłyszenia.
1: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.

Za nami kolejny już 10. odcinek naszej audycji profilaktycznej. Mamy nadzieję, że poruszony dziś temat skłonił Państwa do refleksji i będzie pomocny w codziennych relacjach z drugim człowiekiem. A już za chwilę zakończenie naszego programu oraz modlitwy wieczorne.

0: Pytanie do duchownego.
1: Jak cerkiew odnosi się do modlitwy za osoby, które odebrały sobie życie?
0: Odpowiada ojciec Piotr Makal.
2: W tej trudnej kwestii należy odróżnić kwestię modlitwy wspólnotowej od modlitwy indywidualnej. Drugi kanon VI Soboru Powszechnego uznaje za obowiązkowe i korzystne przestrzeganie m.in. kanonicznych odpowiedzi świętego Tymoteusza Aleksandryjskiego, który żył w IV wieku. Ten święty na pytanie, czy dopuszczalne jest wspominanie podczas liturgii osoby, która odebrała sobie życie w stanie niepoczytalności, odpowiada twierdząco, czyli możemy ją wspominać podczas liturgii. Wyjaśnia jednak, że duchowny, do którego zwracają się krewni zmarłego, musi na własne ryzyko ustalić, czy zmarły działał w stanie niepoczytalności. Jeśli popełnił samobójstwo z premedytacją, zostaje pozbawiony prawa do pogrzebu i wspomnienia liturgicznego. W Bizancjum w prawie państwowym samobójstwo było równoznaczne z morderstwem, a za jego popełnienie lub usiłowanie zabójstwa wymierzano kary, w tym konfiskatę mienia. Żaden kanon nie zabrania jednak indywidualnej modlitwy za samobójców. Co więcej, tak jak mocno chorzy potrzebują większej opieki i współczucia, tak i samobójcy potrzebują większej modlitwy, jałmużny i postów. Brak modlitwy wspólnotowej można wytłumaczyć kwestią dydaktyczną. Cerkiew pokazuje swoim wiernym, że tak nie należy robić, oraz z drugiej strony wielkim poszanowaniem woli człowieka, nawet jeśli prowadzi ona do złych działań. Nie możemy na siłę zmuszać kogoś do bycia w cerkwi, wiary w Boga, jeśli on tego nie chce. Ale możemy wypraszać u Boga, by on zrobił wszystko, żeby zbawić tego człowieka. Gdyż Zbawiciel nasz Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy, jak pisze apostoł Paweł w liście do Tymoteusza.